Jest Radio Tease.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
1: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
2: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Po reklamie.

0: reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej, aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnes i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
17: He's psycho.
16: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
18: Hello?
16: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
20: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
21: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysł.
22: Do hymnu.
23: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a wielopaki lodów kup 1 z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkrycie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
2: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki elektroswing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
1: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus luzem. Cena przed obniżką 5,99 zł. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: To jest jedna z tych sobót w roku, kiedy po czereśnie, maliny, a teraz już śliwki, można wyskoczyć na pobliski bazar albo zaopatrzyć się w nie na pobliskim straganie. Warto wstać, żeby cieszyć się smakami lata. Jest 8 sierpnia, minęła 9. Dzień dobry.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: RMFF. Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tania, tutaj jest 100-krotka.
2: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie 1,79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 1,79 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
9: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: limit dzienny, 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Jeśli narobiłam wam smaku słowami o sezonowych owocach, to znaczy, że zrobiłam wstęp do naszej tradycyjnej sobotniej uczty kulinarnej pod przewodnictwem Dominiki Biegańskiej. Chociaż nie wiem, czy ma w planie takie właśnie składniki, ale na pewno coś dobrego. Wszystko za momencik się wyjaśni, już oddaję głos Dominice.
1: W sobotni poranek prosty przepis może sprawić, że jednym działaniem w kuchni załatwicie sobie śniadanie na dni kolejne. Co mam na myśli? Chodzi mi o pesto. Pesto, które załatwia sprawę w wielu sytuacjach, bo tak naprawdę i grzanka, i różne inne rzeczy, i oczywiście makarony lubią się z pesto, więc jeżeli sobie przygotujecie dzisiaj większą ilość tego dania, no czy to danie, niech będzie, że to danie. To do słoiczka i później przechowujemy w lodówce przez najbliższe kilka dni i wykorzystujemy, kiedy tylko jest okazja. Natka pietruszki, potrzebujemy tego dużo. Najlepiej taki duży pęczek albo trzy mniejsze, ale jak pójdziecie do dobrego warzywniaczka, to tam bez problemu dostaniecie po prostu dużą natkę pietruszki, którą trzeba posiekać, ale to za chwilę. Oprócz tego orzechy i nerkowce sprawdzają się dobrze, migdały, ale blanszowane. Więc tu podpowiadam, że ty ze skórką niespecjalnie. Albo orzeszki piniowe. Łyżeczka soli, ząbki czosnku, mogą być 2-3, bo to też dobrze podkręci nam cały smak tego pesto. I sok z połówki cytryny. Oprócz tego oliwa. Dobrej jakości oliwa z oliwek. Im lepsza, tym wasze pesto będzie lepiej smakowało. Blender, bo to jest najprostsza sprawa. Pęczki, natki pietruszki do środka. Dodajemy sobie te nasze orzechy. Może być ich sporo, spokojnie. Łyżeczka soli, obrane ząbki czosnku i sok z połówki cytryny. Miksujemy. I od czasu do czasu trzeba tam dolać tę oliwę, którą mamy w składnikach. 100 ml powinno wystarczyć, ale to już od was zależy, jaką chcecie uzyskać konsystencję, więc dolejcie tyle, ile uznacie za stosowne. I później grzaneczka, jajeczko i pesto na wierzch. Jak najbardziej. Chyba załatwiam wam śniadanie w tym momencie. Więc życzę smacznego i od razu ostrzegam, jutro też będzie pesto, ale z innego zioła. Chili Z.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Dzisiaj sobota i jeśli nie macie jeszcze planów na wieczór, to jednym z nich może być oczywiście seans w jednym z plenerowych kin, które tego lata często odwiedzamy. Przypomnijmy o tym, że takie pokazy zawsze w sobotę przed warszawską kinoteką. Dzisiaj na ekranie filmy Bez wyjścia, Park Chan-wooka, a do kina wrócimy jeszcze po 10:00, która właśnie minęła.

0: Autopromocja. Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
1: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna. 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: To Lego Pikachu!
8: Nie!
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę!
9: Tak!
8: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
11: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
10: Tak, ciebie stać.
11: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
10: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę masło ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
16: Pora na wakacje?
15: Pora na hybrydę z rabatem.
17: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
18: Wiadomo, że niskie ceny są.

0: plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

Niektórzy przyjeżdżają tutaj, żeby zobaczyć i poczuć piękno roztoczańskiej przyrody, popływać na kajakach, przyjrzeć się malowniczym zakątkom po drodze, ale są i tacy, którzy co roku meldują się na Letniej Akademii Filmowej, czyli pięknym filmowym festiwalu w Zwierzyńcu. No właśnie, żeby nasycić oczy, uszy i umysły spotkaniami z dobrym kinem. 27. edycja festiwalu startuje już jutro pod hasłem Twój rytm, Twoje kino, Twój love. Pod tym właśnie hasłem będziemy spotykać się aż do 16 sierpnia i do tego dnia Zwierzyniec będzie miejscem, no właściwie w całości poświęconym kinowym tematom. Tegoroczny program jest zbudowany wokół 7 festiwalowych rytmów. Informują nas organizatorzy. Nowości, rozmów, klasyki, odkryć, retrospektyw, poszukiwań i krzyku. Będą spotkania, bardzo ciekawe jak myślę, między innymi w cyklu prowadzonym przez Łukasza Maciejewskiego. Będzie klasyka.

0: w ten sposób, bo jako pierwszy na takiej uroczystej gali otwarcia pokazany zostanie najnowszy film Pedro Almodovara Gorzkie Święta. Ode mnie kilka słów o festiwalu w Zwierzyńcu. Myślę, że znacznie więcej opowiedzą wam Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow, które będą na miejscu, ale to pewnie już po całym festiwalu. Tymczasem, jeśli chcecie się wybrać po szczegóły, możecie zajrzeć na stronę internetową Letniej Akademii Filmowej.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Być może przyglądaliście się kiedyś temu, jak powstaje dzieło sztuki, być może sami takie tworzycie i doskonale wiecie, jak wygląda ten proces. W tym roku mamy przyjemność patronować pracy, która powstaje w atelier Ewy Cieniak. Przyjrzymy się temu procesowi za kilka chwil, bo teraz właśnie minęła 11.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Łaciniak jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Artystka multimedialna, wszechstronna. Miałam takie wrażenie, że jakby wciąż pojawiają się u ciebie nowe pomysły, które realizujesz i to w bardzo różnych obszarach. My spotkałyśmy się na początku projektu zatytułowanego Kolumna Krajana, któremu mamy przyjemność patronować i bardzo jestem ciekawa, co się dzieje w tym rozdziale. Ja wiem, że ten projekt już w trakcie ma symboliczny tytuł, ma symboliczny przekaz. Będziemy mogli ją zobaczyć za jakiś czas i to będzie haftowane dzieło sztuki, ale już oddaję ci głos.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Dziękuję za to, że jesteście patronem projektu.
0: Bardzo nam miło, to zaszczyt.
1: dzięki do tej rozmowie sprzed iluś tam miesięcy, kiedy się przygotowywałam i zbierałam zgłoszenia. Pojawiło się kilka osób, rzeczywiście, których nie znałam i sama nie zapraszałam.
0: To dziękujemy wam, mili słuchacze,
1: tak,
0: ci, którzy się zgłosili.
1: W procesie kolumny była przez chwilę przerwa, taka trochę wakacyjna, lipcowa, a teraz jestem w momencie jakby wracania do kolumny i kończenia malowania, bo taki jest plan na kolumnę, że najpierw kompozycja cała z ponad 200 osób złożona.
0: To jest imponująca liczba chętnych, którzy się zgłosili.
1: Tak, totalnie. Więc jakoś bardzo się cieszę, że tyle osób, tyle energii dołączyło do projektu. Więc ona jest na razie w jakiejś dużej części namalowana, ale jeszcze zostały mi, no powiedzmy tak nazywając trochę jakby technicznie, że outline, linie, rysunek postaci, bo wcześniej to pojawiły się plamy i jakieś takie kolorystyczne rozplanowanie na kolumnie, na całej tej przestrzeni. A potem wejdę, myślę sobie, jakoś tak z początkiem jesieni w proces haftowania. Już do końca roku będę dodawała tam nici, szwy, hafty, jakieś splątania i wszystko, co będzie mi przychodziło do głowy.
0: Jakaś szczególna kolorystyka pojawi się na kolumnie Krajana?
1: Tak, tak. Dokonałam wyboru kolorów, które się tam znalazły i to jest kolor taki miętowo-szmaragdowy, taki, który jakby symbolizuje dla mnie i wodę, i powietrze. I on tam się w dużej ilości pojawia. Pojawia się też kolor różowy, taki intensywny, magentowy. Wow! Bardzo go polubiłam.
0: Bardzo taki energetyczny jest.
1: Tak, tak. To jest w ogóle niesamowite, że teraz jestem po takiej fazie, myślę, długotrwającej, dość monochromatycznej. Teraz jestem w fazie koloru, takiego intensywnego. Jest żółty intensywny, taki wręcz limonkowy trochę. Jest tam też kolor brązowy. A, jeszcze... Nie no, jak to mogłem zapomnieć? Jakimś takim intensywnym szmaragdzie, takim zielonkawym. Nie no, wspaniałe. Ale też we współpracy z moją córką Mają myśmy dokonały tego wyboru. Ona mi tak trochę podpowiadała, co tam się zgra. Ta pula kolorów, taka dosyć ograniczona, która się jakby przewija na tych ponad 30 metrach takiego pasa, który otacza tę kolumnę na wysokość niemal 7 metrów, no to, że ona uspójnia jakoś tak, że to jest zwarte, jakieś takie nierozpraszające. No tak, tak o tym sobie myślę i bardzo się cieszę, że właśnie te kolory są takie intensywne i no przyciągające wzrok, mam nadzieję, i uwagę odbiorców.
0: To jest fragment długiej i ciekawej rozmowy z Ewą Cieniak, również o terapeutycznym działaniu haftu i innych projektach, które będzie w najbliższej przyszłości artystka realizować, między innymi dla Grochowskiego Domu Sztuki. Do tych wątków na pewno jeszcze wrócimy w Czyli Z. Tymczasem ja polecam też stronę internetową artystki ewacieniak.com i podpowiadam, że znajdziecie tam też piękną bajkę napisaną przez Ewę. Można ją sobie bezpłatnie pobrać w formacie PDF, no i potem poczytać podczas letnich wieczorów sobie, a może też młodszym odbiorcom. No właśnie, do lektur jeszcze wrócimy za kilka chwil, a teraz już muzyka. Czyli Z.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
8: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
13: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Gratis paki Valdi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket 4-warstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: To zgodnie ze zapowiedzią wracamy do książek, bo być może przyda wam się jakaś lektura dla młodych podróżników, książka na wakacje albo na jesień. Mam dla was nowy tytuł i kilka egzemplarzy, które chętnie wam przekażę. To jest książka Złodziej czasu Michała Kuźmińskiego, krakowskiego pisarza i dziennikarza, który wspólnie z Małgorzatą Fugiel-Kuźmińską tworzy powieści kryminalne. Na podstawie jednej z nich powstał nawet serial, ale książka, o której dzisiaj mówię, jest adresowana do młodych czytelników. Jej akcja rozgrywa się podczas wakacji, przenosi nas do starego poniemieckiego domu na Dolnym Śląsku, domu, w którym podobno kryje się skarb, ale też inne ciekawe tajemnice. Świadczyć o tym może próba włamania, którego świadkami są bohaterowie Dorota i Daniel. Jeśli macie gdzieś obok siebie młodych czytelników głodnych literackich przygód i zagadek ze skarbem w tle, możecie zgłosić się do nas po egzemplarz. W tej sprawie napiszcie proszę o swojej ulubionej przygodowej książce na adres kultura@chiliz.pl. Pachnące nowością egzemplarze już czekają.
1: Chili Z.

Zbliża się południe, a zatem powoli zamykam weekend w wielkim mieście. Jeszcze kilka miłych dźwięków, jeszcze kilka przyjemnych, kojących brzmień. Zagra nam do godziny 12. Ja pojawię się tutaj za jakiś czas, bo teraz rozpoczynam urlop, zatem zostawiam Was w dobrych rękach Katarzyny Kozak w ciągu tygodnia. To ona będzie biegła za kulturą przez najbliższy czas, a weekend w wielkim mieście jutro pod przewodnictwem Rafała Turowskiego też na pewno będzie bardzo interesujący. Dziękuję za dziś, do usłyszenia i jak zawsze dobrego, spokojnego, miłego weekendu. Chili Z.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Color. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: To jest Chili Z. Nastaw się na Chili.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i świat?

Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

It took me to

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10/00732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
5: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
4: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
5: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
6: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź nam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Do hymnu.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
6: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie.
7: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
8: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Do hymnu.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
6: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie.
7: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Jaylen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchasz radia Chili Z.
1: I like London.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
16: Pora na wakacje?
15: Pora na hybrydę z rabatem.
17: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio CZ. Nastaw się na letni chillout. To jest CZ. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: Kolego Pikachu!
5: Nie.
6: Ho? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
6: Tak!
5: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chilli Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysł.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie nieprzyjemności.
13: Jaylen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: To jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Do hymnu.
15: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tak.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
6: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
9: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
8: Nawet tutaj musisz.
10: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
11: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
10: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
12: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
13: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
16: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie.

bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję zza kulis. Wracamy z urlopu do studia na chwilę, bo pretekst najważniejszy. Naprzeciwko mnie dzisiaj Martyna Wojciechowska. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć.
1: Czy tobie się udaje wypoczywać w jakikolwiek sposób? Czy to jest już trochę tak, że kiedy się robi ważne tematy społecznie, zawodowo, kiedy jest się kobietą pełną pasji, to coś takiego jak urlop nie istnieje?
2: No istnieje, tylko może inaczej rozumiany niż dla większości osób. Przypuszczam, że nasi słuchacze i słuchaczki, jak myślą urlop, to myślą o tym, żeby się spakować i gdzieś wyjechać. Ja myślę o tym, wow, nareszcie mogę zostać w domu i zostać też w Warszawie. Lubię nasze miasto.
1: Kiedy myślisz o swoim dzieciństwie, przypomina ci się jakiś taki moment, który był dla ciebie swego rodzaju wyzwoleniem? Pamiętasz pocztówkę, kiedy spakowałaś się na pierwszy festiwal, zrobiłaś coś być może wbrew rodzicom albo w zgodzie ze sobą tak bardzo, że subkultura poniosła cię całkowicie i to jest coś, o czym się nie zapomina?
2: Jak powiedziałeś o pierwszym wspomnieniu, to bardzo dobrze pamiętam, kiedy się spakowałam tak świadomie po raz pierwszy. Rozejrzałam się bardzo dokładnie, takie było zamieszanie akurat tego dnia w domu i uciekłam z domu.
1: To miałeś 3 lata wtedy.
2: Miałam wtedy 3 lata, ale ja to tak pamiętam, Max. To jest po prostu mój pierwszy taki zew wolności, który mnie zawołał, a ja na niego odpowiedziałam. No ta ucieczka została udaremniona, ale tak na serio taki pierwszy, wiesz, koncert, jakiś taki rzeczywiście takie poczucie też muzycznej wspólnoty i takiego wyzwolenia, to dla mnie był koncert Metallica w Chorzowie, 1991 rok. Oni grali wtedy przed AC/DC, wyobrażasz sobie, Metallica przed AC/DC, ale wspaniałe doświadczenie, 70 tysięcy ludzi, to trochę to była ludożerka, jeśli mogę być szczera, bo wiesz, dzisiaj organizacja jest inna. Dużo bardziej przykładamy wagę jednak do, wiesz, do bezpieczeństwa, do takiego komfortu i samopoczucia. No ale tamto wspomnienie wspaniałe. Zresztą nie stać mnie było na hotel wówczas, więc pamiętam, że spałam gdzieś na ławce na dworcu. Wspaniałe, wyzwalające doświadczenie.
1: To było wbrew rodzicom, czy za zgodą rodziców, kiedy myślisz o tym, że właśnie nie było hotelu, że była to bardzo, powiedzmy, taka sytuacja trudna z perspektywy też obycia w takim tłumie niekiedy. Pamiętasz, ile miałaś lat?
2: To była końcówka liceum, tak próbuję sobie teraz przeliczyć, 74 rok jestem, więc no, byłam bardzo młodą osobą, ale wiesz, moi rodzice wychowali mnie w takiej wolności, że ja nawet nie miałam się przeciwko czemu buntować. To znaczy ja się buntowałam przeciwko światu, przeciwko temu, jaką rzeczywistość zastawałam, a przez to, że w domu miałam takie wsparcie, takie oparcie, takie zrozumienie, taką akceptację dla moich bardzo szalonych pomysłów i ogrom zaufania, to ja dzięki temu w jakimś sensie nie traciłam tej energii na to, żeby walczyć z moimi rodzicami i próbować sobie wyszarpać trochę tej wolności, tylko ja samą tę energię wykorzystałam do tego, żeby zmieniać świat. I nie wiem, być może dzisiaj jestem tu, gdzie jestem właśnie dlatego, choć czasem wyobrażam sobie, że gdybym ja była swoją mamą to i tatą, to chyba bym jednak w pewnych momentach miała więcej wyobraźni. Nie wiem, myślę, że też czasy były trochę inne.
1: Kiedy myślisz o słowie wolność, co ono dla ciebie oznaczało, jak zmieniało się przez lata?
2: Wszystko. Wolność jest początkiem i końcem wszystkiego, co robię. Wolność nie jest nam dana raz na zawsze, warto o tym pamiętać. Wolność to jest coś, co bardzo warto jednak pielęgnować i troszczyć się o to i wspierać też innych w drodze do ich wolności, w walce o wolność niejednokrotnie, bo w wielu miejscach, a ja zajmuję się prawami kobiet, jak wiesz, w wielu miejscach my kobiety mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia i o te nasze siostry w innych częściach świata, na innych krańcach świata warto walczyć, ale dla mnie wolność zawsze związana była z niezależnością. Z niezależnością taką, że mogę podejmować decyzje. Nie każdy jest w takiej sytuacji. Ja jednak chociażby dlatego, że pochodzę z uprzywilejowanego domu, jak już powiedziałam, z domu, w którym miałam wsparcie, akceptację i wolność, ale ja już być może właśnie to mi dało taki napęd, ale dla mnie to zawsze była jakaś taka niezależność, co nie znaczy też, że egoizm i nie branie zdania innych pod uwagę, bo można to czasem pomylić. Natomiast na przestrzeni lat, czy to się zmieniło? Możliwości się zmieniły na pewno. Mój rozmach się zmienił. Jeszcze bardziej czasem puszczam wodze wyobraźni, ale umiłowanie wolności jest takie samo.
1: Martyna Wojciechowska razem ze mną w studiu. To jest audycja Zza Kulis. Wracamy do Was za chwilę.

0: Martyna Wojciechowska razem ze mną w studiu. To jest audycja Zza Kulis. Miało jej nie być, ale do studia warto wrócić, kiedy pojawia się gościni wyjątkowa. Rozmawiamy o wolności. Co najbardziej lubisz w atmosferze festiwali? Muzykę, ludzi, poczucie właśnie tej wolności, o której rozmawialiśmy. Czy istnieje coś takiego, co po prostu, kiedy słyszysz słowo festiwal, działa na ciebie wyjątkowo?
1: Wszystko, co powiedziałeś, czy muzyka, ludzie, poczucie wolności, ale też w dzisiejszych czasach, przepraszam, że tak mówię, ale też i w dawnych czasach, ja myślę, że to są takie momenty, kiedy my się mamy szansę zjednoczyć wokół jakiejś wspólnej sprawy i nam tego tak bardzo brakuje. Też jako prezeska Fundacji Unaweza, inicjatorka projektu Młode Głowy, ja każdego dnia stykam się z tym, jak ludzie młodzi czują się osamotnieni, jak bardzo im brakuje relacji. Nawet jeśli nie chcą się do tego przyznać, nawet jeśli tych relacji mają dużo, bo mają choćby w przestrzeni internetowej i internet oczywiście pomaga też jednoczyć ludzi wokół bardzo dobrych inicjatyw, to jednocześnie sprawia też czasem poczucie takiego złudnego bycia blisko ludzi, a tak naprawdę nic nie jest nam w stanie zastąpić tego kontaktu offline, tak jak my się teraz widzimy i możemy sobie popatrzeć w oczy, i to jest jednak coś zupełnie innego niż kontakt online'owy. Więc festiwal i muzyka, i to, że słuchamy razem jakichś kawałków, przy tym się bawimy, powtarzamy słowa, że te słowa coś dla nas znaczą, to jest wyjątkowe doświadczenie i też dlatego my jako Młode Głowy chcemy być w tych miejscach, gdzie są młodzi ludzie, chcemy być też w tych przestrzeniach, stąd nasza współpraca z festiwalem Bittersweet i w ubiegłym, i w tym roku, bo wiemy, że właśnie tam jest miejsce nawiązywania relacji, ale też, że warto w tej przestrzeni zadbać o swoją głowę, o swoje bezpieczeństwo. Stąd nasze safe spoty i stąd nasze działania wokół tego właśnie festiwalu.
0: Festiwal Bittersweet już za rogiem. Będziemy wspólnie też świętować tam, będziemy też tego częścią. Młode Głowy są bardzo ważnym elementem festiwalu. Bittersweet Talks to scena, podczas której będziecie mogli zachęcać nas do wymiany myśli tak naprawdę w wielu ważnych tematów. Kiedy sobie myślę o tej kulturze offline, zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest właśnie idealny moment do tego, byśmy skierowali ten spotlight na sytuacje, w których spotykamy się poza internetem, bo zastanawia mnie bardzo to, że zarzuca się młodym ludziom, że tak bardzo nie chcą się socjalizować, a z drugiej strony, kiedy patrzymy na festiwale takie jak chociażby Bittersweet, to wiemy, że od kilku miesięcy jest praktycznie wyprzedany. Skąd ten paradoks, twoim zdaniem?
1: Ja nie powiedziałabym, że ludzie nie chcą się socjalizować, młodzi ludzie. Ja bym powiedziała, że trochę nie wiedzą jak. Że gdzieś straciliśmy też takie naturalne szanse na nawiązywanie tych relacji. Oczywiście pandemia, no długo by opowiadać, jak internet na to wpłynął i może nie o tym teraz, tylko skupmy się na tym, co możemy zrobić, a nie na tym, co nie działa, czy co nie działało do tej pory. Sama też słyszę niejednokrotnie od mojej córki, dzisiaj 18-letniej, już studentki za chwilę, słyszę, jak trudno jest młodym ludziom nawet podnieść słuchawkę telefonu i zadzwonić, znaczy przysłowiowo podnieść, jakby to chyba z dawnych czasów mi zostało to podnoszenie. Dlatego, że jesteśmy tak nauczeni pisania krótkich wiadomości, załatwiania wszystkiego jakoś bez tego właśnie fizycznego kontaktu, że już nawet sam głos jest barierą. A co tu mówić o spotkaniu, tak? Żeby iść i coś załatwić? Nie, no po co? Mogę wysłać krótką wiadomość. A my właśnie chcemy od tego odchodzić, bo patrząc, masz rację, na festiwale, na wydarzenia muzyczne, jest ich dużo. Naprawdę ludzie się świetnie przy tym bawią. Ja w zeszłym roku byłam zachwycona. Tysiące osób, żeby nie skłamać, bodaj 70 chyba też tysięcy osób przewinęło się przez Bittersweet, którzy, i to ludzi, którzy chcieli być ze sobą, naprawdę. Więc chcąc im to ułatwić, organizujemy też w tym roku taki speed meeting, po to, żeby ludzie, którzy nie wiem, przyjechali sami albo z niewielkim gronem, żeby mogli się spotkać i pogadać, ale też speed dating wraz z Fundacją Sexed, bo to jest dobre miejsce, żeby się poznawać. I teraz powiedziałeś o tej scenie Bittersweet Talks. Ja myślałam, no kto w trakcie festiwalu będzie chciał siedzieć i słuchać, w szczególności, że akurat panel, który ja prowadziłam, to spotkanie, które prowadziłam z BDS-em, dotyczyło zdrowia psychicznego. No i pobiliśmy frekwencyjny rekord. Było naprawdę mnóstwo ludzi, wielkie w ogóle zainteresowanie, ale też ogromne wzruszenie. Wiesz, ludzie płakali, ludzie, widziałam, że trafia to na podatny grunt, czyli że dotykamy tematów, które też dla nich są ważne, których oni sami doświadczają i nie wiedzą, jak to nazwać. Więc z BDS-em porozmawialiśmy naprawdę szczerze i od serca o naszych głowach i o tym, co nam w duszy gra. I to była wielka ulga dla młodych ludzi. W tym roku spotkanie 14 sierpnia na Bittersweet Talks, na tej scenie poprowadzę z Okim, wiesz, o muzyce, też o zdrowiu psychicznym i o naszym dobrostanie. A my stworzyliśmy też na Bittersweet'cie takie właśnie safe spoty, do których można przyjść, można, nie wiem, porozmawiać, można trochę się wyciszyć, bo to też jest bardzo dużo emocji i wrażeń w trakcie takiego festiwalu. Można się wychillować, patrzę na nazwę Chili Z i ona jest naprawdę tutaj zachęcająca, żeby też się wychillować i trochę uspokoić, więc zapowiada się świetne naprawdę wydarzenie, na które wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
0: Martyna Wojciechowska razem ze mną, studio, audycja Zza Kulis. Wracamy do Was po przerwie.

0: Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
2: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki elektroswing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
1: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Do hymnu.
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: trasy 15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.

0: Audycja Zza Kulisy. Rozmawiamy z Martyną Wojciechowską o wolności, o muzyce, o subkulturach, o tym, jak się spotkać ze sobą. Powiedziałaś przed przerwą o tym, że festiwal Bittersweet w tym roku będzie organizował razem z Fundacją Unaweza i projektem Młode Głowy Safe Spoty. Jak przez lata, obserwując młodych ludzi, siebie samą, postrzegałaś takie stwierdzenie zapożyczone z języka angielskiego pod tytułem Safe Space? Co to może dla nas dzisiaj oznaczać? Bo wydaje mi się, że to też ewoluuje cały czas, a młodzi ludzie potrzebują dzisiaj bardzo zaopiekowania. Jak młoda głowa może twoim zdaniem postrzegać safe spot?
1: Fizycznie i technicznie, czyli tak jak organizujemy to na Bittersweet, jest to namiot, przestrzeń, gdzie jest ktoś, z kim można porozmawiać i z kim można, z kimś też przeszkolonym, dodajmy. Wypatrujcie naszych wolontariuszy, pomarańczowe koszulki młodych głów są naprawdę wspierający i przeszkoleni. Też w ogóle namawiamy wszystkich do tego, żeby dowiedzieć się więcej o PPP, o pierwszej pomocy dla zdrowia psychicznego. Więcej na stronie help, pisane przez 3p.pl, albo na stronie Młode Głowy. Co to jest? Najogólniej jest to są zasady oparte na trzech filarach. Popatrz, posłuchaj, połącz. Każdy z nas może nauczyć się pierwszej pomocy dla zdrowia psychicznego, tak jak pierwszej pomocy przedmedycznej, żeby popatrzeć, zauważyć zmiany w zachowaniu. To może być coś nawet nieoczywistego. To może być taka przesadna w ogóle euforia. To może być wyciszenie przy bicie takie niepokojące. Posłuchaj, zapytaj. To jak formułować te pytania, to też jakby tego uczymy i z tego szkolimy. Ale nie oceniaj, nie mów, słuchaj, będzie dobrze, bo to z reguły nie pomaga, tylko rzeczywiście zainteresuj się tą osobą i połącz, czyli doprowadź do tego, żeby uzyskała wsparcie, jeśli jest to konieczne, kogoś, bo też są tam takie strefy interwencyjne. I to jest ta fizyczna jakby część, ale ta psychiczna to jest ten safe spot chyba, czy safe space, którą każdy z nas może mieć w głowie. To jest ta umiejętność też wyciszenia się, zatrzymania, no bycia też właśnie offline i cały czas do tego wracam, do tych relacji, ale dlatego, że relacje są dzisiaj czynnikiem ochronnym, najważniejszym, wymienianym w kontekście depresji i doświadczenia kryzysów psychicznych. Tak dużo tego jest dookoła. Wśród dorosłych oczywiście też, ale to, na czym my się skupiamy jako młode głowy, to oczywiście młodzi ludzie. I wiele młodych osób cierpi. Wiele młodych osób nie wie, jak sobie poradzić. Z naszych badań wiemy, że czują się samotni, że mają bardzo niską samoocenę, że mają niskie poczucie sprawczości i żeby im pomóc i wyrwać z tej triady kryzysu psychicznego, najbardziej skuteczne są właśnie relacje. Relacje super, jeśli mogą one być z rodzicem, super, jeśli mogą być z tym najbliższym gronem, ale czasem tym wsparciem dla nas może być osoba naprawdę nieoczywista. To może być sąsiadka, nie wiem, nauczyciel, trener. To może być, bywa, że przypadkowo napotkana osoba. Na przykład na festiwalu Bittersweet czy na jakimkolwiek innym wydarzeniu. Więc zachęcam do tego, żeby zarówno zadbać o tę przestrzeń takiego wyciszenia dla nas w tym zabieganym, szybkim świecie, ale też, żeby znajdować sobie w swojej głowie takie miejsce i też taki sposób spędzania czasu, który sprawia, że my możemy się zregenerować. I ja sama przez lata, wiesz, biegałam. Miałam wrażenie, że im więcej miałam trudności, wyzwań, problemów, im trudniejszych rzeczy doświadczałam, tym więcej pracowałam, tym bardziej to próbowałam zagonić. Ja się tak bardzo nie chciałam spotkać z pewnymi uczuciami, emocjami, doświadczeniami, że tylko chciałam, wiesz, do przodu, aż pewnego dnia zrozumiałam, że te wszystkie wyzwania, te problemy i tak mnie dopadną. No i przyszedł moment, że trzeba było się z tym zmierzyć. Tym też dla mnie było pisanie książki Przesunąć horyzont 20 lat później, która całkiem niedawno ukazała się na rynku. Też takim właśnie powrotem do tego. I dzisiaj nauczyłam się już zatrzymywać, obejmować to, co się dzieje, większą refleksją i znajdować sobie taką bezpieczną przestrzeń w mojej własnej głowie.
0: O tej bezpiecznej przestrzeni, o tym, jak przesuwać horyzont, będziemy rozmawiali dalej w audycji Zza Kulis. Wracamy do was za chwilę.

0: Z.
1: Martyna Wojciechowska naprzeciwko mnie, to zaszczyt, bardzo się cieszę, że po latach udało nam się spotkać. Pretekst naszego spotkania wyjątkowy, bo rozmawiamy naokoło festiwalu Bittersweet i Bittersweet Talks, ale bardzo się cieszę, że możemy też porozmawiać o zdrowiu psychicznym. Czy samotność wśród młodych ludzi w tej chwili to jest zdecydowanie numer jeden, jeśli chodzi o problemy młodych ludzi z perspektywy twoich doświadczeń, badań i tego, co pojawia się najczęściej w rozmowach?
2: Może nie tyle moich badań, bo współpracuję z ekspertami, ze specjalistami znacznie mądrzejszymi w tej dziedzinie ode mnie. Z moich obserwacji na pewno wynika, że samotność jest chyba największym dzisiaj problemem młodych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli doświadczamy różnych trudnych, kryzysowych sytuacji, a jest ktoś obok, kto może nas w tym wesprzeć, to zupełnie inaczej pokonujemy te trudności i te problemy. I oczywiście młodzi ludzie dzisiaj mierzą się z wieloma wyzwaniami związanymi chociażby z ogromną presją, która jest w internecie, z tym, że każdego dnia od rana właściwie porównują się do miliardów już dzisiaj ludzi na naszej planecie i mamy takie poczucie, że wszyscy mają lepiej, że ten świat, który widzimy w internecie, który widzimy na Instagramie, że on jest taki idealny i tylko ja jestem jakąś luzerką i tylko ja nie wyglądam tak o poranku i tylko ja nie popijam maczy i nie ćwiczę, nie mam, wiesz, sesji pilatesu. A to jest jakaś bańka. To jest bańka, po pierwsze, to o czym mówię, to jest bańka trochę wielkomiejska i warszawska, po drugie to jest ta bańka właśnie internetowa, bo normalne życie tak nie wygląda. Tyle, że kiedy jesteś młodym człowiekiem, to masz prawo o tym zapomnieć, masz prawo jeszcze nie wiedzieć, jak ten świat funkcjonuje. Więc to jest na pewno wielkie wyzwanie. Ogromnym problemem jest to, że młodzi ludzie i to starsze pokolenie dzisiaj trudno im jest się dogadać, mówiąc krótko. Nawet jeśli rodzice są bardzo zaangażowani, to bywa, że po prostu nie nadążają, nie rozumieją języka młodych, tego, czym młodzi dzisiaj żyją, więc zawsze powtarzam rodzicom, żeby nie używać takiego sformułowania, wiesz, w moim wieku, czy za moich czasów, bo o niczym to nie mówi. Dzisiejsze czasy są tak inne i wyzwania przed młodymi ludźmi są tak inne, że tego nie można porównywać. Ale podstawowe pytanie,

0: Tanie, które słyszy młody człowiek wracając do domu, to jest, wiesz, jak było w szkole? To jest jedno z najgorszych pytań, które można zadać swojemu dziecku. To jest pytanie, które niczego nie otwiera, zamyka bardzo wiele. To jest odpowiedź, którą słyszymy, w porządku, dobrze, a za tą odpowiedzią kryje się mnóstwo samotności, trudności, być może nawet dramatów, których młody człowiek nie tyle nie chce, co nawet nie potrafi nazwać. I ja dlatego od początku, kiedy tworzyłam projekt Młode Głowy, marzyłam o tym, żebyśmy my doszli do jakiegoś porozumienia międzypokoleniowego. Bo ta przepaść pomiędzy chociażby moim pokoleniem, a pokoleniem mojej córki, lat 18 przypomnę, ale cały czas nie mogę się przyzwyczaić do tej myśli, To jest największa przepaść, jaką mieliśmy między pokoleniami w historii, również za sprawą rozwoju internetu i szybkich technologii i tego świata mobilnego, w którym funkcjonujemy. I teraz to, że my nie potrafimy się porozumieć, nie potrafimy do końca zrozumieć też, jakim językiem mówią nasze dzieci, no to sprawia, że nie jesteśmy w stanie czasem dać im takiej pomocy, jakiej one rzeczywiście by potrzebowały. Stąd też stworzyliśmy taki poradnik dla rodziców, ale też przeprowadzaliśmy lekcje w szkołach o tym, jak budować nasze relacje, czyli młode głowy wracają do szkoły i dlaczego właśnie nie zadawać tego pytania, o którym dzisiaj powiedziałam i jak tę relację inaczej budować. My dystrybuujemy bezpłatnie ten poradnik w sklepach Biedronka. On jest też do pobrania na naszej stronie internetowej młodegłowy.pl i chcemy dotrzeć z tym przekazem do wszystkich młodych, więc działamy na kilku polach. Po pierwsze, jesteśmy w szkołach z programem profilaktycznym. Od września startuje kolejna edycja. Docieramy do ponad miliona młodych ludzi po to, żeby edukować ich na temat tego, co się dzieje w głowie, jak nazywać emocje, jak sobie radzić z trudnościami. Docieramy do rodziców w postaci chociażby takich poradników czy webinarów, które organizujemy i różnych innych działań i dajemy konkretne narzędzia nauczycielom. I to są te jakby trzy grupy, które chcemy połączyć we wspólnym celu, żeby wszystkim nam się żyło lepiej, ale przede wszystkim, żeby młode głowy czuły się bardziej zrozumiane i zaopiekowane. Też misją naszej fundacji, naszego projektu jest: dajemy młodym głos. Bo czy my tak naprawdę słuchamy młodych ludzi? Wierzę, że chociażby zagłębienie się w świat muzyczny, bo jesteśmy w końcu w Chili Z, i posłuchanie tego głosu młodego pokolenia, posłuchanie też raperów, niejednokrotnie ludzi ulicy, o czym mówią, o czym rapują, o czym śpiewają, to już jest jakby dobry wstęp, więc zainteresujmy się tym. Przestańmy kontestować to, czym żyją młodzi ludzie, próbując dawać jakieś rady na życie, a tak naprawdę zainteresujmy się tym, czym dzisiaj żyje młode pokolenie.
1: Dokładnie tak. Moją gościnią była Martyna Wojciechowska. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za audycję. Kłaniam się wszystkim, którzy nas słuchali. Zapraszamy w tej chwili do dalszej części naszej rozmowy zza kulis w podcaście. Good night, good luck. Zawsze w sobotę mówimy. Udanej reszty wakacji. Mam nadzieję, że do zobaczenia na Bittersweet i Bittersweet Talks. Kłaniam się nisko, Max Ber, i zapraszam po urlopie, a kiedy, damy Wam znać. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.

0: reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
4: Oj, Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
3: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
4: Znam ten sposób. Kosztowny.
3: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
4: To dlatego taka koperta.
3: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
5: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Po reklamie.

0: Tak, zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i ELS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Po reklamie.

0: reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.

Thank you, one of our

Słuchasz radia Chillizet. Nastaw się na chillout.

Mama still dances. She still has a groove.